0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Co jest na twoim cuisine?
0: Co?
1: Trzeba by doma szczyp.
0: Cuisine.
2: Dobra. Edy, jedy?